moja. Daddy be Yesu ni moja. Daddy be ni moja. Daddy be Yesu ni moja. Yeah, let me, what's that yet?